Asante sana, tumeza tukafata publicity za kwetu na tumefata music ili tuweze tukajitarisha kabisa kutega sikio kwa kipindi kietu kia historia niliopitia. Historia niliopitia ni kipindi ambayo tunafata Arsene kabisa ni anatushikilia